istnieli albo nie istnieli, na wyspie albo nie na wyspie, ocean albo nie ocean, połknął ich albo nie. Czy było komu kochać kogo, czy było komu walczyć z kim, działo się wszystko albo nic, tam albo nie tam. Przypuszczalni, wątpliwi,

nawozować do przestróg. Miast siedem stało, czy na pewno stać wiecznie chciało, gdzie do wody nie wymyślili prochu, nie. Proch wymyślili, tak. Meteor spadł, to nie meteor. Wulkan wybuchnął, to nie wulkan. Ktoś wołał coś, niczego nikt. Na tej plus minus Atlantydzie

Istnieli albo nie istnieli, na wyspie albo nie na wyspie, ocean albo nie ocean, połknął ich albo nie. Czy było komu kochać kogo, czy było komu walczyć z kim? Działo się wszystko, albo nic, tam albo nie tam, tam albo nie tam, tam albo nie tam.

Zaczęło się od tego, że do jajecznicy dostał się nie wiedzieć jak kawy dzban. I wszystkie wątki nagle przestały się liczyć i wszystkie nagle przeszły na dalszy plan.

0: Dziewczynką, o którą opowiadaliśmy już na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy. Ekspertka też podkreśla, że sytuacja jest niepokojąca, a skuteczną odpowiedzialną powinno być lepsze egzekwowanie prawa, które obecnie ma miejsce w Polsce. Jak wskazała też Anna Tatar, znaczna część postępowań dotyczących przestępstw motywowanych narodowością kończy się jednak umorzeniem. I właśnie teraz na ten temat będziemy rozmawiać w Polskim Radiu dla Ukrainy z naszą gościnią tego poranka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Bardzo miło panią dzisiaj słyszeć i gościć u nas. I na początek właśnie pytanie, czy narastająca wrogość wobec Ukraińców w Polsce może rzeczywiście doprowadzić do ich masowego wyjazdu z kraju? Czy taka perspektywa jest realna?
0: Ja od razu tak zaznaczę, że będziemy po wypowiedzi pani bardzo szybko tłumaczyć i też pytania dla naszych słuchaczy, którzy nadal uczą się języka polskiego. Czy sprawnie wzrostania wrogości do Ukraińców w Polsce może prowadzić do ich masowego wyjazdu z krainy?
1: Jesteśmy w momencie narastających bardzo silnie nastrojów antyukraińskich w Polsce. Nie ma co do tego wątpliwości.
2: Otóż zaraz my znajdujemy się w momencie, kiedy wszystkie takie antyukraińskie nastroje one w Polsce wzrastają.
1: Stowarzyszenie Nigdy Więcej, które prowadzi dokumentację pod tytułem Brunatna Księga, odnotowuje w każdym tygodniu, a czasami w każdym dniu jakieś akty wrogości przeciwko Ukraińcom w Polsce.
2: Отже, саме оця фундація «Ніколи більше, ніде więcej» віднотовують в своїй книзі якісь випадки саме у таких ситуацій.
1: Są to zarówno akty dyskryminacji, mowy nienawiści, ale także niestety coraz częściej napady fizyczne.
2: Це може бути дискримінація, мова ворожнечі або, на жаль, бачимо вже й напади.
1: Więc rzeczywiście, jeżeli osoby, które uciekły przed wojną, tracą poczucie bezpieczeństwa w nowym kraju, to jakaś część z nich może zdecydować się na wyjazd.
2: Отже, звісно, якщо люди, які сюди приїхали, втрачають оцю почуття безпеки, вони все ж таки можуть вирішити поїхати кудись в інше місце. I co z tym wszystkim robić właśnie? Jesteśmy w takiej sytuacji, a nie innej. Jeżeli człowiek na przykład czuje się tutaj niezbyt pewnie, chociaż chciałoby się przypomnieć naszym słuchaczom, że to nie wygląda tak na co dzień, że to nie każdy Polak tak uważa.
0: No i co się robite właśnie z tą sytuacją, bo nie wszyscy Polacy tak думають, tak? Все ж таки, це якась мала частина, яка проявляє свою агресію в інтернеті або теж на вулиці.
1: Trzeba koniecznie powiedzieć, że takim podstawowym problemem jest język debaty publicznej.
2: Że podstawowym problemem takim i problemem jest wszędzie taka mowa debaty gromadzkiej.
1: Przez kilka pierwszych lat po wybuchu pełnoskalowej wojny wśród polityków istniało pełne poparcie dla Ukrainy, pomijając oczywiście skrajną prawicę.
2: Отже, якщо згадувати часи, коли перші там 2 роки після початку повномасштабного вторгнення і дивитися на політичну риторику у Польщі, то більшість, майже всі, підтримували підтримку Україні, політиків, і говорили про Україну прихильно, крім, звісно ж, такої дуже радикальної правиці.
1: Skrajna prawica i ugrupowanie Brauna od pierwszych godzin po wybuchu wojny próbowało zepsuć te nowo zawiązywane relacje polsko-ukraińskie.
2: Тут зараз наша експертка приводить приклад, що, наприклад, політична партія Грзегорза Брауна від початку навіть повномасштабного вторгнення і такі подібні також політичні сили намагалися зіпсувати оцю польсько-українську ідилію.
1: Kilka lat takiej antyukraińskiej propagandy, rozpowszechnianej przede wszystkim w internecie, niestety zrobiły swoje.
2: Отже, якщо говорити про декілька років такої антиукраїнської пропаганди в соціальних мережах, вони, на жаль, все ж таки дають свої, так би мовити, плоди в негативному цього слова значенні.
1: Więc to, co należałoby zrobić natychmiast, chociaż ja tutaj nie mam złudzeń, to jest zmiana języka, w którym porozumiewają się politycy.
2: Отже, перше, що можна було би зробити, це все ж таки зміна риторики і того, як спілкується політика.
1: Jesteśmy u progu kampanii wyborczej i można spodziewać się, że te tematy ukraińskie i polsko-ukraińskie, one będą dominować, ale w taki sposób, żeby ci, którzy się nimi posługują, odnosili korzyści polityczne.
2: Отже, тут немає сумнівів, незабаром кампанія виборча, яка вже десь там розпочалася у Польщі, виборча кампанія, і, звісно, деякі політичні сили будуть використовувати українські питання і польсько-українські питання у своїх власних цілях.
1: Widzimy, jak bardzo wykorzystywana jest tragiczna przeszłość polsko-ukraińska do współczesności.

0: власних цілей політичних.
1: Отже, ми бачимо зараз, як вправно використовують польсько-українське минуле, трагічне минуле, для того, щоб все ж таки якісь політичні цілі свої досягти.
2: А я вам jednak też zadał pytanie, jak duże obecnie znaczenie mają Ukraińcy tutaj w Polsce dla polskiej gospodarki, dla rynku pracy, bo oczywiście pomijając politykę, bo politycy zawsze będą korzystać i zawsze będą wykorzystywać jakiekolwiek narracje antymigranckie na swoją korzyść, ponieważ to jest zwyczajnie ich praca. My wracamy na nasze podwórko, na nasze życie bezpośrednio, na nasze relacje, jak obecność nie tylko Ukraińców, ale i również innych obcokrajowców, uchodźców, możliwe z innych krajów, wpływa na rozwój polskiej gospodarki i na jakość życia, na poziom życia tutaj w tym kraju.
0: No, obecność migrantów w Polsce, zwłaszcza migrantów i uchodźców z Ukrainy, ma olbrzymie znaczenie dla polskiego budżetu i polskiej gospodarki.
1: Oczywiście mówimy o znaczeniu Ukraińców w Polsce, to jest wielkie znaczenie dla samej ekonomicznej sytuacji w Polsce.
0: Ja odwołam się tutaj do danych opublikowanych w zeszłym roku przez firmę doradczą Deloitte.
1: Otóż zaraz będą odniesienia do danych firmy Deloitte, jakie były opublikowane w minionym roku.
0: I z tych wyliczeń wynika jasno, że osoby z Ukrainy wpłacają do polskiego budżetu więcej niż wynoszą koszty otrzymanego przez nich wsparcia.
1: Отже, там було підтвердження того, що українці все ж таки сплачують до польського бюджету більше коштів, ніж отримують підтримки від польської держави.
0: І дві лічби. В 2024 року помогли вигенерувати 2,7% продукту краєвого брутто, чи до польського бюджету вплинуло додаткове 47 мільярдів злотих.
1: В якому року? 47 мільярдів?
2: Тобто два роки тому.
1: Отже, в 2024 році вони все ж таки принесли 47 мільярдів злотих до бюджету.
0: Українці – то са працівниці, але то са теж консументи і податниці.
1: Отже, крім того, що українці – це працівники на роботі, це ще й споживачі послуг.
0: I osoby z Ukrainy wypełniają potężne luki na rynku. Ukraińcy też niestety, no stety albo niestety, dla polskiego społeczeństwa na szczęście podejmują się prac, których Polacy nie chcą wykonywać.
1: Отже, також заповнюють ці от прогалини на ринку праці, які поляки або не хочуть, або там собі не життять виконувати.
0: No i Ukraińcy też wspierają ekonomię w taki sposób, że wydają w Polsce pieniądze, chodzą do restauracji, do fryzjera na zakupy.
1: No i zwisno, Ukraińcy tu wytraczają swoje koszty, chodzić wsiudy.
2: A co by się wydarzyło, gdyby właśnie nie było już uchodźców nie tylko z Ukrainy, ale z innych krajów tu w Polsce, co by się wydarzyło w tym kraju? A może tak nie, może jednak sytuacja by została taka, jaka jest.
0: W Polsce zmagamy się z potężnym kryzysem demograficznym i gdyby nagle wszyscy migranci wyjechali, to byłaby katastrofa dla gospodarki.
1: Отже, Польща також змагається з демографічною кризою, зараз намагається щось з тим зробити. Якщо б всі оці українські мігранти мали би виїхати, то це була б катастрофа.
0: No i też trzeba koniecznie powiedzieć o aspekcie już nie gospodarczo-finansowym, tylko o aspekcie etycznym całej tej sytuacji.
1: No i jeszcze chcecie pogovorit jeszcze i pro etyczny aspekt, nie tylko pro ekonomiczny.
0: Polacy przez całe wieki wyjeżdżali do Polski w poszukiwaniu azylu, w poszukiwaniu schronienia przed wojną i zaborami.
1: Отже, Polacy w swoją всю historię десь виїжджали також за кордони Польщі, щоб шукати собі або кращої економічної ситуації, або безпеки.
0: Nawet do najbardziej odległych krajów, takich jak Uganda.
1: Nawet wyjeżdżali do Ugandy.
0: A teraz mamy sytuację, kiedy ktoś w Polsce szuka schronienia przed wojną i powinien spotkać się z życzliwością i takim normalnym przyjęciem.
1: A zaraz my mamy sytuację, kiedy ktoś inny, wciekający od wojny, przebywa w Polsce i tu wszystko tak byłoby miło zobaczyć to, że ich traktują dobrze.
0: Będziemy się kiedyś wstydzić w historii takich sytuacji jak ta z Bielska-Białej, kiedy dorosły agresywny mężczyzna zaatakował dziecko.
1: Отже, колись ми, скоріш за все, вона буде соромна за ту ситуацію, таку як ситуація, яка була в Бєльсько-Бялій з цим чоловіком, який заатакував дівчаток. Dobra, no i właśnie jeszcze zostało nam bardzo mało czasu, ale ostatnie pytanie.
2: Co dokładnie jednak minuta.
1: Dokładnie minuta, ale co możemy jednak z tym wszystkim zrobić teraz? Bo mówimy teraz o zmianie retoryki jako ludzie po prostu, jako obywatele.
2: I nawet może pani całym zdaniem później

0: też przedstawiciel Fundacji Ponad Podziałami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam was, witam państwa.
0: I już od razu powiem, że będziemy tłumaczyć wypowiedź, można mówić całym zdaniem, a później już tutaj w kontekście słuchaczom, którzy nie znają języka polskiego, będziemy też tłumaczyć, co się dzieje tutaj u nas w studiu. Zacznijmy od tego, jak obecnie wygląda sytuacja dziewczynek z Ukrainy. Czy pan jest z nimi w kontakcie? Czy pan też reprezentuje część ukraińską?
1: To znaczy tak, jestem w kontakcie z mamą jednej z pokrzywdzonych, natomiast jeszcze nie reprezentuję ich. W żaden sposób tutaj jeszcze nie jestem umocowany. Natomiast wiem, że no, pani była, składała zeznania. To samo tyczy się małoletniej. Także no, sytuacja, ogólnie ci ludzie są bardzo tym wszystkim przytłoczeni. Przytłoczeni z jednej strony troszeczkę też tą reakcją mediów, tak? No bo gdzie się nie ruszą, tam czy na policję i tak dalej, wszędzie stoją dziennikarze, wszyscy zadają pytania. Oni są po prostu...
0: No, chyba takiej popularności nie chcieli jednak.
1: No, czy, no, takie, no, no właśnie, no, nie oczekiwali nawet takiej aż reakcji. Po prostu no, oni tutaj przyjechali, to tak jak rozmawiałem, żeby po prostu no, tutaj sobie spokojnie pracować, chodzić do szkoły, mieć spokój, no i nie chcieli aż takiego rozgłosu.
0: Na rzeczywiście mówić się, że w kontakcie z rodziną, z dziewczynką, z jej mamą, ale też się ciekawe, rodzina nie spodziewała się takiego rozgłosu w polskich ZMI. Wони, звичайно, prowadzić spokojne życie, nie chcą, żeby ta sytuacja była aż tak medijna, ale jak na razie nasz gość się nie reprezentuje tę rodzinę. Natомість ми знаємо, що дівчина вже була в поліції, вже склала своє зізнання. Ну і будемо далі теж дивитися, як обставини будуть виглядати.
2: Patrzymy teraz na tą całą sytuację przez pryzmat trochę tych dziewczynek i tego autobusu bielsko-białej. Mhm. Ale jak często takie sytuacje się zdarzają w ogóle w Polsce teraz? Jak często ludzie się zwracają i jak można się zwrócić na przykład do pana?
1: To znaczy tak, ja w ostatnim czasie, w ostatnim powiedzmy miesiącu zaobserwowałem kolejny wzrost. Ja myślałem, że ta sytuacja już nie może bardziej narastać. Natomiast no, w ciągu miesiąca obserwuję ogromny wzrost ilości osób, które się bynajmniej do mnie zwracają. To jest około 30 takich zgłoszeń. Mam taki specjalny formularz, na którym, który wypełniamy. W momencie, kiedy mamy jakieś takie zdarzenie ksenofobiczne. I powiem szczerze, ja jako osoba, wiadomo, no, prowadzę fundację, prowadzę kancelarię, natomiast powiem szczerze, nie mam możliwości przerobowych nawet wszystkim pomóc. Bardzo też często jest tak, że nawet nie mam możliwości odpowiedzieć tym wszystkim osobom, tak? No tyle, co mogę, no to kieruję na policję, kieruję do innych jakichś organów państwa, które mogą pomóc. Natomiast jest niestety wzrost, to tak jak powiedziałem.
0: Наразі в останньому часі дуже часто зустрічається власне з такими ситуаціями, коли люди просять про допомогу. І теж ми теж бачимо це в інтернеті, з'являються певні інформації. Ну і що найпростіше зробити, це звернутися в поліцію, там скласти зізнання, а потім теж і локально поліція буде інформувати, теж керувати, що треба робити далі. Ну, а звичайно, якщо хтось потребує подальшої допомоги, то може звертатися до правозахисників.
2: О наших правах хотіла порозмовити. В ogóle, як особи, перебуваючи по просто на терені Рєчпосполітої Польської, якщо jesteśmy świadkiem albo nie wiem, ofiarą takiej sytuacji, krok po kroku, jakie mamy prawa, co mamy mówić, jak nagrywać tych ludzi, gdzie zgłaszać.
0: Czy można w ogóle nagrywać?
1: Od razu chciałbym tutaj podkreślić jedną rzecz, bo prawa w zasadzie obywatela Polski, czy prawa Ukraińca mieszkającego w Polsce, co do zgłaszania przestępstw, co do ochrony państwa, są identyczne, tak? Tutaj nie ma rozróżnienia, czy to jest Ukrainiec, czy to jest Polak, czy to jest Anglik, ktokolwiek. Tak naprawdę, znajdując się w Rzeczypospolitej Polskiej, jesteśmy pod ochroną polskiego prawa. I przede wszystkim każdemu, ale to każdemu należy się prawo do zgłoszenia przestępstwa. I nie ma czegoś takiego, że nie można złożyć zawiadomienia o przestępstwie. Natomiast wracając jeszcze do samej sytuacji, gdy następuje taka sytuacja, gdy widzimy taką sytuację. Owszem, przede wszystkim musimy jako świadkowie zareagować na takie zdarzenie, tak? Nie ma tutaj też...

0: tak naprawdę gotowego rozwiązania jak w danej sytuacji. Przede wszystkim musimy zadbać o swoje bezpieczeństwo. Natomiast no tutaj w tej sytuacji, której konkretnie widzieliśmy, powinniśmy no, jako dorosłe osoby zwrócić uwagę tego człowieka, co widzieliśmy na nagraniu. Natomiast no, był tam cały autobus i tylko jedna w zasadzie osoba zareagowała, co nie jest fajne, tak? Natomiast wracając tutaj, składamy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jako obcokrajowcowi przysługuje nam tłumacz, tak? Mamy prawo do tłumacza. Mamy prawo do tego, żeby swobodnie opowiedzieć naszą sytuację. Nie może być tak, że przychodzimy na komendę i ktoś mówi, że no to nie będzie z tego przestępstwa żadnego. No tutaj trzeba drogę cywilną wybrać. Nie. Mają nas wysłuchać, mają spisać protokół, mają przyjąć zawiadomienie. I to jest taka podstawa. Później no, przysługują nam różne uprawnienia, tak? Możemy składać wnioski dowodowe właśnie w postaci tych nagrań. Możemy żądać powołania świadków. Możemy być przy przesłuchaniu tych osób, które nas skrzywdziły, tak? Czyli tych osób, żeby im zadać dodatkowe pytania. Możemy również ustanowić adwokata, radcę prawnego, który będzie reprezentował wtedy nasze interesy. No i też nie będziemy musieli się kontaktować z tymi osobami. Co do kontaktu, przysługuje nam prawo do tego, żeby na przykład żądać zastosowania środków zapobiegawczych w postaci zakazu zbliżania się.
1: Zakazu kontaktowania się.
0: W tym przypadku akurat faktycznie ta osoba, która była tym atakującym, dostała taki środek zapobiegawczy właśnie w postaci zakazu kontaktowania się. Co jest dosyć takim bardzo skutecznym środkiem, bowiem złamanie takiego zakazu grozi karą pozbawienia wolności do lat 5, tak?
1: W студії говоримо про права людей, не тільки взагалі людей, які були атаковані кимось. Варто сказати, що ми всі рівні, і поляки, і українці мають такі самі права в даній конкретній теж ситуації. Маємо право до контакту з адвокатом, з нашим представником, маємо теж право просити про перекладача, який нам теж допоможе, якщо хтось має проблеми з мовою, теж з контактами.
0: Безкоштовного перекладача.
1: О, так. Тобто дармового перекладача. Чи буде теж... To będzie taka propozycja i też pomoc ze strony
0: To państwa. Jest obowiązkowe. To jest obowiązkowe, żeby zapewnić bezpłatnego tłumacza.
1: To dosyć ciekawe, to musi tak, to jest też taka bezkosztowna dopomoga. No i też mamy prawo własne kontaktować się z tym adwokatem, jaki nam dopomoże w tej sprawie.
2: No taka sytuacja, że powiem, mało przyjemna jednak, ale jest jak jest. Teraz pytanie właśnie może a propos tego, jak się zgłosić, właśnie co jest tym takim już naruszeniem praw człowieka. Jeżeli ktoś cię obrazi, powie, że no ty mi się nie podobasz, jesteś, nie wiem, brzydka albo coś. Czy da się taką osobę, albo że jesteś Ukrainką, jesteś zła, rzekomo. Czy to już jest naruszenie prawa i tą osobę już można przyciągnąć do odpowiedzialności? Czy on musi mnie pobić? Gdzie jest ta granica?
1: Bo była przecież sytuacja z białoruską bodajże sportowczyni, która została napadnięta, jednak policjanci powiedzieli, że ten atak nie był aż tak mocny, silny, tak? Czyli to nic się aż tak za bardzo nie stało, chociaż oczywiście została osoba pokrzywdzona. No i ciężko będzie ustalić, kto to zrobił, no i generalnie sprawa pewnie zostanie umorzona.
0: To jest taka troszeczkę ważka rzecz, tak? Natomiast no, jako prawnicy musimy sobie z tym radzić. Przede wszystkim te granice no, określają nam przepisy prawa. I tutaj, jeśli chodzi o to, żeby wyrażać swoje opinie, że ktoś nam się nie podoba, mamy do tego pełne prawo, tak? Żeby powiedzieć, no słuchaj, ty mi się nie podobasz, tak? Jeżeli gdzieś przekraczamy granicę, stwierdzając, że ktoś nam się nie podoba, czyli na przykład ty mi się nie podobasz i na przykład go wtedy obrażam, tak? No to już jest przekroczona granica. Natomiast ta granica nie jest przekroczona ze względu na narodowość. Powiem tak naprawdę, no jeżeli stwierdzam, że ktoś mi się nie podoba, bo jest brzydki, załóżmy, no to nie odnoszę się do jego narodowości. Natomiast jeżeli na przykład mówię, że ty mi się nie podobasz, oczywiście w innych słowach, tak? I mówię, bo jesteś na przykład Ukraińcem, ty mi się Ukraińcem.

0: імені у таких дискусіях є дуже значними, однак поки що це залишається лише етапом аналізу ЗМІ. Поки що. А ми будемо стежити за цією ситуацією надалі.
1: А зараз інформація зі свята тенісового. Іга Świątek przeżywa jeden z trudniejszych okresów swojej kariery, ponieważ polska tenisistka od pewnego czasu jednak nie prezentuje poziomu, do którego przyzwyczaiła swoich kibiców, tak twierdzą eksperci sportowi, którzy analizują obecnie przebieg jej kariery. Eksperci też analizują przyczyny tych problemów, które mogą się pojawiać oczywiście w życiu tenisistki. Wśród wskazanych elementów pojawiają się kwestie techniczne, mentalne, też kwestie związane z presją mediów w tym sensie. Również Świątek przez ostatnie sezony była jedną z najlepszych zawodniczek świata. Jej dominacja szczególnie widoczna była na kortach ziemnych. Obecnie każda porażka najlepszej polskiej tenisistki jest szeroko komentowana w mediach społecznościowych. No a Świątek nadal pozostaje zawodniczką światowej klasy. Kluczowe będzie też odzyskanie stabilności i spokoju na korcie. Najbliższe turnieje pokażą kierunek jej dalszej kariery. No a kibice wierzą, że Polka wróci do najlepszej dyspozycji.
0: No, Україна виходить до наступного етапу молодіжного чемпіонату. Молодіжна збірна України здобула вирішальну перемогу. Команда перемогла Швейцарію у дуже напруженому матчі. Ця перемога забезпечила українцям достроковий вихід в плей-офф. Це великий успіх для молодих гравців. Команда продемонструвала характер і чудову організацію. Матч став значним випробовуванням для усієї команди. Український футбол багато інвестує у розвиток молоді. І от проходження далі дає гравцям можливість отримати додатковий ще й досвід. Гарні виступи молодих гравців можуть прокласти шлях до виступу до все ж таки більш старшої збірної. Тож вболіваємо за українські молодіжні збірні також.
1: No a oczywiście, jeżeli tak spoglądając przez okno widzimy, że jednak pogoda nieco się zmieni, chociaż przed nami oczywiście te cieplejsze dni. Zobaczmy zatem, jaki to będzie dzień, połowa lipca. Można powiedzieć dla niektórych, dla na przykład mieszkańców Ukrainy, to już jest połowa lata. Zobaczmy zatem, czego mamy się spodziewać.

0: Historia jednej znajomości. Czerwone gitary, słowa Jerzy Kosela i Krzysztof Klęczon, przy czym Krzysztof Klęczon napisał sia la la la la la, a Jerzy Kosela resztę tego tekstu. Tekst i muzyka podszyte są Beatlesami wyraźnie. Był to rok 1966, a rzecz dzieje się w najważniejszym polskim kurorcie, w Sopocie, na wybrzeżu Bałtyckiego
1: Moria.
0: Morza. I w ten sposób właśnie piosenka podpowiedziała nam słowo dnia. Kontynuujemy kolejne letnie wydanie Pół na Pół, już tradycyjnie. Słowo dnia rzeczywiście.
1: Наше сьогоднішнє слово дня – море і може. Причому це може пишемо через РЗ.
0: Так, з całą pewnością jest to może. Czyli według słownika języka polskiego PWN rozległy obszar słonej wody. Również wielkie jezioro, którego wody charakteryzują się znacznym zasoleniem.
1: Це дуже цікаво, тому що море – це теж озеро, виявляється, з першого визначення.
0: Tak, poczytajmy cytaty ze słownika Polskiej Akademii Nauk. Piękne i groźne jest morze, gdy pędzi po falach szkwał. Władysław Broniewski. Leopold Staff. O morze, zmienne wieczyście, jak następstwo pokoleń i jako lasu są liście. Raymond Władysław. Morze huczało swoją pieśń nieustanną.
1: Ну, так, така піднесена дуже цитата, але Стафа Леопольда мені дуже сподобалося.
0: В публіцистиці часто можна почитати, що доступ до моря – то квестія життя, розвою для кожного народу. Maria Konopnicka o czymś innym. Suknia królowej przybrana była aksamitem mieniącym się zielonawym koloru morza.
1: Tak, morski kolor.
0: Juliusz Słowacki. Przychodzi mi często gorąca chęć porzucić Paryż i jechać nad morze. Juliusz, rzuć wszystko i jedź w Bieszczady. Morze błękitne, granatowe, lazurowe, szafirowe, sine, stalowe, szare morze, morze bezbrzeżne, bezkresne, łagodne, spokojne, gładkie albo wręcz przeciwnie rozhukane, spienione, rozkołysane, gniewne, plusk, ryk, szum morza, głębia, głębina morza, tafla, zwierciadło morza, odmęty, otchłanie, przestwór morza, burza na morzu, wyjechać w morze, wypłynąć, żeglować, morze burzy się, kipi, kołysze się, huczy, grzmi, pluszcze, szemrze. Wiele rzeczy morze ma nam do powiedzenia. Cisza na morzu to zupełny brak wiatru.
1: Тобто штиль можемо так назвати цю тишу над морем.
0: В жаргоні жеглярським – флаута. Morze wewnętrzne, morze otoczone posiadłościami jednego państwa. Zdarza się i tak. Pełne morze to morze z dala od brzegów. Józef Ignacy Kraszewski. Wschodzące słońce i poranek zastał nas na pełnym morzu. Lądu nigdzie dostrzec nie było można gołym okiem. Jest to nie lada widok dla nagle obudzonego szczura lądowego. Otwarte morze. Morze o wolnej przestrzeni wodnej, bez wysp i półwyspów. Henryk Sienkiewicz, okrążywszy cypel, przy którym bełkotały fale nadchodzące z roztoczy, wypłynęli na otwarte morze. Morski przypływ to okresowe podnoszenie się tafli wody w morzu. Odpływ, obniżanie się tejże tafli lub zwierciadła wody. Poziom morza. Teoretyczna powierzchnia odpowiadająca tafli spokojnej wody w oceanach, przedłużająca się także na obszary lądowe. Henryk Sienkiewicz, w miarę jak zbliżamy się do gór skalistych, step wznosi się ciągle i lubo bardzo nieznacznie, dochodzi jednak do ogromnego wzniesienia nad poziom morza. A kropelka, kropla w morzu.
1: Ну, це щось дуже такого незначного, малесенького.
0: Bardzo znikoma część czegoś. Stefan Żeromski zarabiał na podróż i życie korektami, lecz było to wszystko kroplą w morzu.

0: потреб, певно, правда?
1: В морзу потреб, так. За сьомим морем, за сьомьома морзами. Gdzieś bardzo, bardzo daleko, najczęściej w bajce. Władysław Reymont, hen gdzieś w jakimś kraju dalekim za siedmioma morzami na górze wisiał dzwon pęknięty na trzy części i z sercem wydartym. Głęboki jak morze, niezgłębiony jak morze, czyli bardzo głęboki, bardzo wielki, bardzo niezgłębiony. Joachim Lelewel, imponowała młodzieży rozległa i niezgłębiona jak morze wiedza. To było w XIX wieku, czy nadal niezgłębiona jak morze wiedza imponuje młodzieży? Miejmy nadzieję, że tak. Ciężko faluje morze głów, Antoni Słonimski pisał.
0: Też duże harne porównania.
1: A jeszcze niektórzy mówią o tym, że wypłata, którą dostają, ginie w morzu potrzeb. No to, właśnie.
0: Tak, to krapla w morzu.
1: I czasami trzeba pracować po nocach i wypijać wówczas morze czarnej kawy. Bo morze to tak, to również bardzo duża ilość czegoś. Może być to również morze zielonej herbaty, a może być też morze ludzkiej biedy, morze bezrobocia, braków budżetowych i tym podobne. Ale Henryk Sienkiewicz pisał tak. Patrzyła ona na swoją jedynaczkę wzrokiem, w którym było morze miłości.
0: Najkraще так, найкраще, щоб було море радості, море любові і море позитиву.
1: Bolesław Prus, faraon. Wnet jednak zabiegło im drogę morze piaszczyste i znowu musieli posuwać się noga za nogą. Morze piaszczyste, czyli pustynia, na której wody jako żywo nie uświadczysz. Adolf Dygasiński. Wszystko, co napisał, przepadło w morzu zapomnienia na zawsze. Nie jest tak źle, panie Adolfie, cytujemy, pamiętamy rzeczy, które pan napisał. Juliusz Słowacki. Temu, kto wpadnie raz w nieszczęścia, może trzeba iść na dno. No, pesymistycznie, pesymistycznie.
0: Nie, nie pogodzuję się z tym.
1: Absolutnie. Pan Juliusz już drugi raz nam tutaj dzisiaj podpada. No, trzeba jakoś się wydostać na powierzchnię. Nie wolno się poddawać. Przysłowia. Na świętego Grzegorza idzie zima do morza.
0: O, ciekawe, ciekawe.
1: Morze przepłynął, a u brzegu utonął. Znów pesymistycznie. Trzeba oszczędzać siłę, umiejętnie nimi gospodarować. Wybiera się jak sójka za morze. To tak jak my się szykujemy do kolejnego uruchomienia muzyki w naszej gadanej audycji.

0: mapa Półwyspu Krymskiego i to moje more. Do tych akcentów, które po latach troszeczkę inaczej brzmią, w tym, nie oszukujmy się, dość prostym tekście wrócimy, ale najpierw posłuchajmy wykonania Wiki.
1: To moje more i sestryczka Wika.

0: Inaczej, a u mnie chodzą ryby. Cicho, tak jak ja.
1: Ja маю swoje morze, to moja nie ma сім'я.
0: Mam swoje morze, to moja nie ma rodzina.
1: No i to moje morze.
0: To moje morze.
1: No.
0: To moje morze.
1: No dobre, dobre, віддаю тобі твоє море.
0: Bardzo ładna lekcja. Pochwalę nas.
1: No tak, i do pieśni ty wybrał prekrasną.
0: Wiem, mamy nadzieję, że wam również się spodobało. Jeżeli macie pomysły na kolejne piosenki, piszcie do nas koniecznie, kontaktujcie się. Tak. A to była muzyczna lekcja.
1: Яку ведуть Марчін Гачковський
0: і Яна Стемпнєвіч.
1: Почуємося за тиждень.

0: дня.
1: Слово дня. Dziś słowo dnia wzejdzie nam razem z piosenką. Cóż to za piosenka? Wesoła czy raczej nie?
2: Słuchajcie, wobec tego w secie dodatkowym najpierw piosenka smutna, bardzo wielce o Elce. Znaczy nie, o młodzieńcu, który szczezł w więzieniu w wieku młodym. Brawo, brawo, trafna odpowiedź. Wygrywa pan. Zegarek.

0: A więc podniosła i raczej smutna piosenka o młodym gitfunflu, który kopertnął. Ta wersja hitu, bo melodii tej piosenki nikomu przedstawiać nie trzeba, wersja kultu z całą pewnością trafi na muzyczną lekcję języka polskiego, żebyśmy zrozumieli, o czym tak naprawdę zaśpiewał Kazik Staszewski, ale teraz nie o dole gitfunfla młodego nam chodzi, a o słońce, które wzeszło wraz z tą piosenką. Dzisiejsze słowo dnia – słońce.
1: I сонце. Таке слово дня ми сьогодні вибрали, а повертаючись до цієї пісні, я трішечки боюся її брати на музичний урок, тому що там стільки незнайомих для мене слів, що треба не один словник переглянути.
0: Вątpię, чи są takie słowniki, але спробуємо зрозуміти, о co tam chodzi, бо я również nie do końca rozumiem słowa.

0: tradycja, tak podają muzycy zespołu Kult w opisie tej piosenki. Wracając do słoneczka, słońca naszego, według słownika języka polskiego słońce czym jest? Jest centralnym ciałem układu słonecznego. Widzimy je na niebie w dzień w postaci ognistej kuli. Słońce po drugie to, mówimy tak często, po prostu światło wysyłane przez to ciało. Trzecie znaczenie, być może najważniejsze, pieszczotliwie słońce, mówimy o osobie ukochanej lub bardzo lubianej, słonko. Aktywność słoneczna Słońca, zjawiska na powierzchni Słońca o zmieniającym się okresowo natężeniu plam, rozbłysków, promieniowania itp. A jeśli zajrzymy do wielkiego słownika języka polskiego, znajdziemy tam cytat. O słońcu będzie. Czerwone, ogromne słońce wisiało nisko nad horyzontem, gdy kamienistą drogą podjechaliśmy w najbliższe sąsiedztwo wzgórza o nazwie Polana. Zbigniew Nienacki, Księga Strachów. Raziło słońce. Upał wzmagał się. Z każdą chwilą miałam sucho w ustach i czerwone krążki latały mi przed oczami. Jacek Bocheński, Tabu. A kiedy mówimy o słońcu jako miejscu, w którym szczególnie intensywne jest odczuwanie tego ciała zwanego słońcem, to na przykład możemy sobie znaleźć taki przepiękny cytat. Ci, co musieli chodzić po słońcu, to mieli przerąbane. A my mieliśmy dobrze i cień, i piweczko.
1: Ho, ho.
0: Marek Kochan, ballada o dobrym dresiarzu. A słońce w znaczeniu ciało niebieskie, cytacik. Potwierdziła się nasza głęboka wiara w to, że wokół obcych słońc również krążą planety. Piotr Cieśliński, Aleksander Wolszczan, Kosmos, Gazeta Wyborcza, rok 1995. I wreszcie o ukochanej osobie. Do widzenia moje słońce, Wojciech Żukrowski, Kamienne tablice. Gładził mnie po szyi. Szkoda cię za barkiem. Zbyt piękna jesteś, słońce. Aż razisz w oczy. Jarosław Abramow, Neverly. Młyn w piekarni.
1: To takie porównanie duże pryme z słońcem, tak? Aż razisz w oczy.
0: Aż do przesady świeci ta dama. I jeszcze jeden cytat, bardzo, bardzo symptomatyczny. Moje słońce jest tak cholernie zazdrosne, że aż czasem nie wiem, co mam z nim zrobić. Aż strach odezwać się do kumpla na ulicy.
1: Z życia wzięte.
0: Tak, źródłem tego życiowego cytatu jest internet. Gadu, gadu, a teraz niechaj poświecą nam trochę Happy Sad.

0: Jeszcze garść frazeologizmów ze słownika języka polskiego Polskiej Akademii Nauk. Jasne jak słońce na niebie. Coś całkowicie zrozumiałe, nie budzi żadnych wątpliwości. Rzucać się z motyką na słońce, porywać się z motyką na słońce, znaczy robić co? Chcieć dokonać rzeczy niemożliwej, bo wymagającej środków, których się nie ma. Porwanie za broń byłoby szaleństwem. To byłoby porwanie się z motyką na słońce. Łapać słońce. Ciekawe, że ten zwrot występuje w gwarze żeglarzy, to znaczy mierzyć wysokość słońca nad horyzontem, ale ci, którzy chcą opalić różne części swojego ciała, których zazwyczaj nie opalają latem, również łapią słońce. Szukać plam na słońcu, cóż to znaczy? Ha! Doszukiwać się błędów, wad, usterek. Niekoniecznie tam, gdzie one rzeczywiście są. Wstać ze słońcem. Rozpocząć na przykład pracę o wschodzie słońca, skoro świt. Pod słońcem, podobnie jak po ukraińsku, znaczy na całym świecie, na całej ziemi. Henryk Sienkiewicz pisał o aktorach tak. Artyści teatralni są najdrażliwszymi ludźmi pod słońcem.
1: А може найвражливішими людьми? Не дражливими такими роздратованими, а такими вразливими, чутливими.
0: Може. Не уйжеть, не оглядати сонця, не побачити більше сонця, то тиле, що. Бути мертвим, не жить. Dzieci moje, śmierć mię ciśnie, jużem bliski mego końca i nie ujrzę tego słońca, które wam jutro zabłyśnie. Franciszek Karpiński. A odwrotnie, ujrzeć słońce znaczy tyle, co urodzić się. Henryk Żewuski. Ja nigdy nie zapomnę Siedmiogrodu. Tam ujrzałam słońce, tam przepędziłam szczęśliwe lata mojego dzieciństwa. No i oczywiście jeszcze raz przypominamy, ktoś ukochany, ktoś będący czyjąś radością, czyimś szczęściem, czyimś słońcem. Wiele jest pieśni na temat żalów matki za synem oddalonym lub zabitym kiedyś na wojnie. On jej sokołem, on jej słońcem, on jej całą pociechą. Władysław Syrokomla. Słońce również występuje w znaczeniu szczęście, dobrobyt. Nim słońce wzejdzie, rosa oczy wyżre. Słońce to światło słoneczne, blask słoneczny, słońce kłuje w oczy, oślepia, słońce pada na coś, zalewa coś. Patrzeć pod słońce, podobnie jak proty słońca, oglądać coś pod słońce, przyglądać się czemuś. Właśnie i wtedy bardzo uważamy na słoneczne promienie. Dzisiejsze słowo dnia w audycji pół na pół to słońce. Teraz mrużymy oczka i rozpoczynamy muzyczną lekcję.
1: В ефірі Польське радіо для України, а перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
0: і Марцін Гачковський. Музична лекція язика польського полеца ще вашій увазі. Лекція вакаційна.
1: Так, тривають літні для кого канікули, а для кого відпустки. То чому б не запропонувати нашим слухачам, подумали ми, літніх музичних уроків. Отак, щоб десь там засмагаючи, ловлячи сонце або здобуваючи гірські вершини, вони слухали пісні і вивчали нові слова.
0: Спеціально для вас, відповідаючи на запотребування społeczne, приготували ми пісеньки «Сонечне», «Морське» і «Гурське».
1: Сьогодні пісня з цієї категорії сонячних пісень, її виконує, ну, справжнє сонечко, зірочка Анна Янтар, зірка, котра засяяла на музичному небосхилі Польщі, але, на жаль, передчасно згасла.
0: Анна Янтар уродила się 10 червня 1950 року в Познаню jako Anna Maria Schmetterling. Śpiewała w poznańskich kabaretach studenckich i teatrach poezji. Kiedy miała lat 17, zadebiutowała na 5. Festiwalu Piosenek i Piosenkarzy Studenckich w Krakowie. Kto wówczas wygrał? Oczywiście Maryla Rodowicz, ale Anna Jantar otrzymała wyróżnienie. Kiedy miała Anna lat 19, rozpoczęła swoją przygodę z zespołem Waganci,

0: A więc podniosła i raczej smutna piosenka o młodym gitfunflu, który kopertnął. Ta wersja hitu, bo melodii tej piosenki nikomu przedstawiać nie trzeba, wersja kultu z całą pewnością trafi na muzyczną lekcję języka polskiego, żebyśmy zrozumieli, o czym tak naprawdę zaśpiewał Kazik Staszewski, ale teraz nie o dole gitfunfla młodego nam chodzi, a o słońce, które wzeszło wraz z tą piosenką. Dzisiejsze słowo dnia – słońce.
1: І сон – це таке слово дня ми сьогодні вибрали, а повертаючись до цієї пісні, я трішечки боюся її брати на музичний урок, тому що там стільки незнайомих для мене слів, що треба не один словник переглянути.
0: Вątpię, чи są takie słowniki, але спробуємо зрозуміти, о co там chodzi, бо я również не до końca розумію слова. Традиція, так подають музиці зеспову Kult w opisie tej piosenki. Wracając do słoneczka, słońca naszego, według słownika języka polskiego, słońce czym jest? Jest centralnym ciałem układu słonecznego. Widzimy je na niebie w dzień w postaci ognistej kuli. Słońce po drugie to, mówimy tak często, po prostu światło wysyłane przez to ciało. Trzecie znaczenie, być może najważniejsze, pieszczotliwie słońce, mówimy o osobie ukochanej lub bardzo lubianej, słonko. Aktywność słoneczna słońca, zjawiska na powierzchni słońca o zmieniającym się okresowo natężeniu plam, rozbłysków, promieniowania itp. A jeśli zajrzymy do wielkiego słownika języka polskiego, znajdziemy tam cytat o słońcu będzie. Czerwone, ogromne słońce wisiało nisko nad horyzontem, gdy kamienistą drogą podjechaliśmy w najbliższe sąsiedztwo wzgórza o nazwie Polana. Zbigniew Nienacki, Księga Strachów. Raziło słońce. Upał wzmagał się. Z każdą chwilą miałam sucho w ustach i czerwone krążki latały mi przed oczami. Jacek Bocheński, Tabu. A kiedy mówimy o słońcu jako miejscu, w którym szczególnie intensywne jest odczuwanie tego ciała zwanego słońcem, to na przykład możemy sobie znaleźć taki przepiękny cytat. Ci, co musieli chodzić po słońcu, to mieli przerąbane. A my mieliśmy dobrze. I cień, i piweczko.
1: Ho, ho.
0: Marek Kochan, ballada o dobrym dresiarzu. A słońce w znaczeniu ciało niebieskie, cytacik, potwierdziła się nasza głęboka wiara w to, że wokół obcych słońc również krążą planety. Piotr Cieśliński, Aleksander Wolszczan, Kosmos, Gazeta Wyborcza, rok 1995. I wreszcie o ukochanej osobie. Do widzenia moje słońce, Wojciech Żukrowski, Kamienne tablice. Gładził mnie po szyi. Szkoda cię za barkiem. Zbyt piękna jesteś, słońce, aż razisz w oczy. Jarosław Abramow, Neverly, Młyn w piekarni.
1: To takie porównanie dużo prame z słońcem, tak? Aż razisz w oczy.
0: Aż do przesady świeci ta dama. I jeszcze jeden cytat, bardzo, bardzo symptomatyczny. Moje słońce jest tak cholernie zazdrosne, że aż czasem nie wiem, co mam z nim zrobić. Aż strach odezwać się do kumpla na ulicy.
1: Z życia wzięte.
0: Tak, źródłem tego życiowego cytatu jest internet. Gadu, gadu, a teraz niechaj poświecą nam trochę Happy Sad.

0: Дуже мені ця пісня подобається. Сонце, навчи мене бути таким і світити усім.
1: Bardzo promienna, jasna piosenka. Wowa zi Lwowa i wszystko jasne jak słońce. Jeszcze garść frazeologizmów ze słownika języka polskiego Polskiej Akademii Nauk. Jasne jak słońce na niebie. Coś całkowicie zrozumiałe, nie budzi żadnych wątpliwości. Rzucać się z motyką na słońce, porywać się z motyką na słońce, znaczy robić co? Chcieć dokonać rzeczy niemożliwej, bo wymagającej środków, których się nie ma. Porwanie za broń byłoby szaleństwem. To byłoby porwanie się z motyką na słońce. Łapać słońce. Ciekawe, że ten zwrot występuje w gwarze żeglarzy, to znaczy mierzyć wysokość słońca nad horyzontem, ale ci, którzy chcą opalić różne części swojego ciała, których zazwyczaj nie opalają latem, również łapią słońce. Szukać plam na słońcu, cóż to znaczy? Ha! Doszukiwać się błędów, wad, usterek. Niekoniecznie tam, gdzie one rzeczywiście są. Wstać ze słońcem. Rozpocząć na przykład pracę o wschodzie słońca, skoro świt. Pod słońcem, podobnie jak po ukraińsku, znaczy na całym świecie, na całej ziemi. Henryk Sienkiewicz pisał o aktorach tak. Artyści teatralni są najdrażliwszymi ludźmi pod słońcem.
0: А може найвражливішими людьми? Не дражливими такими роздратованими, а такими вразливими, чутливими.
1: Може. Не ujrzeć, не oglądać słońca, не zobaczyć więcej słońca, то tyle, co. Być martwym, nie żyć. Dzieci moje, śmierć mię ciśnie, jużem bliski mego końca i nie ujrzę tego słońca, które wam jutro zabłyśnie. Franciszek Karpiński. A odwrotnie, ujrzeć słońce znaczy tyle, co urodzić się. Henryk Żewuski. Ja nigdy nie zapomnę Siedmiogrodu. Tam ujrzałam słońce, tam przepędziłam szczęśliwe lata mojego dzieciństwa. No i oczywiście jeszcze raz przypominamy, ktoś ukochany, ktoś będący czyjąś radością, czyimś szczęściem, czyimś słońcem. Wiele jest pieśni na temat żalów matki za synem oddalonym lub zabitym kiedyś na wojnie. On jej sokołem, on jej słońcem, on jej całą pociechą. Władysław Syrokomla. Słońce również występuje w znaczeniu szczęście, dobrobyt. Nim słońce wzejdzie, rosa oczy wyżre. Słońce to światło słoneczne, blask słoneczne, słońce kłuje w oczy, oślepia, słońce pada na coś, zalewa coś. Patrzeć pod słońce, podobnie jak proty słońca, oglądać coś pod słońce, przyglądać się czemuś. Właśnie i wtedy bardzo uważamy na słoneczne promienie. Dzisiejsze słowo dnia w audycji pół na pół to słońce. Teraz mrużymy oczka i rozpoczynamy muzyczną lekcję.

0: Ського литовища Окенці, і в аварії тоді, крім Янтар, ну, взагалі всі 77 пасажирів і 10 членів екіпажу загинули. Кілька днів після цієї загибелі журналіст польського радіо Анджей Ярошевич зробив радіопередачу, присвячену Анні Янтар, і запросив усіх артистів, митців, композиторів, авторів текстів, котрі з нею співпрацювали, щоб вони поділилися спогадами. Ми вибрали спогад композитора Ромуальда Ліпка.
1: Mówił wówczas Romuald Lipko, tak, nagraliśmy tylko 3 utwory. Ten pierwszy, zatytułowany Nic nie może przecież wiecznie trwać, stał się wielkim przebojem. To była pierwsza piosenka, którą napisałem dla kogoś spoza budki suflera. I dodał muzyk, kiedy wydarzył się ten wypadek, my akurat kończyliśmy pracę nad utworem, do którego nagranie wokalne Ania Jantar zrobiła na 3 dni przed odlotem do Stanów Zjednoczonych. Okazało się, że była to jej ostatnia piosenka. Dziwne to uczucie, zgrywać utwór kogoś, kto już nie żyje.
0: A my сьогодні слухаємо одну з її перших пісень. Тиля сонця в цілому місті.

0: bardziej literackie.
1: I przyspiew.
0: Tyle słońca w całym mieście.
1: Стільки сонця у всьому місті.
0: Nie widziałeś tego jeszcze.
1: Ty jeszcze цього не бачив.
0: Popatrz.
1: Подивися.
0: O, popatrz.
1: O, подивися.
0: Szerokimi ulicami.
1: Широкими вулицями.
0: Niosą szczęście zakochani.
1: Несуть щастя закохані.
0: Popatrz.

0: Widziałaś tego jeszcze?
1: Popatrz, o popatrz.
0: A ja też tylu rzeczy jeszcze nie widziałem w tej piosence. Popatrz, o popatrz, jak dobrze pochylić się nad tekstem.
1: Так, і при цьому бачиш, текст не такий вже й новий, але дуже, дуже гарно і написаний, і музично оформлений. Так, тиле сонця в цілому місті. І сонячний, радісний, позитивний, а цього сонця, радості і позитиву нам. Nam czasem brakuje.
0: No proszę, jeżeli Loża Szyderców pół na pół pochwaliła zarówno warstwę tekstową, jak i warstwę muzyczną, to znaczy, że to naprawdę dobra piosenka i zasłużenie jest jednym z największych polskich przebojów wszechczasów.
1: Tomu posłuchajmy jeszcze raz.
0: Warto.
1: U prekrasnym wykonaniu Anny Jantar.

0: A więc podniosła i raczej smutna piosenka o młodym gitfunflu, który kopertnął. Ta wersja hitu, bo melodii tej piosenki nikomu przedstawiać nie trzeba. Wersja kultu z całą pewnością trafi na muzyczną lekcję języka polskiego, żebyśmy zrozumieli, o czym tak naprawdę zaśpiewał Kazik Staszewski, ale teraz nie o dole gitfunfla młodego nam chodzi, a o słońce, które wzeszło wraz z tą piosenką. Dzisiejsze słowo dnia – słońce.
1: І сонце. Таке слово дня ми сьогодні вибрали, а повертаючись до цієї пісні, я трішечки боюся її брати на музичний урок, тому що там стільки незнайомих для мене слів, що треба не один словник переглянути.
0: Вątpię, чи są takie słowniki, але спробуємо зрозуміти, о co там chodzi, бо я również не до końca розумію слова. Традиція, так подають музиці зеспову культ в описі тієї пісеньки. Wracając do słoneczka, słońca naszego, według słownika języka polskiego, słońce czym jest? Jest centralnym ciałem układu słonecznego. Widzimy je na niebie w dzień w postaci ognistej kuli. Słońce po drugie to, mówimy tak często, po prostu światło wysyłane przez to ciało. Trzecie znaczenie, być może najważniejsze. Pieszczotliwie słońce, mówimy o osobie ukochanej lub bardzo lubianej, słonko. Aktywność słoneczna słońca, zjawiska na powierzchni słońca o zmieniającym się okresowo natężeniu plam, rozbłysków, promieniowania itp. A jeśli zajrzymy do wielkiego słownika języka polskiego, znajdziemy tam cytat. O słońcu będzie. Czerwone, ogromne słońce wisiało nisko nad horyzontem, gdy kamienistą drogą podjechaliśmy w najbliższe sąsiedztwo wzgórza o nazwie Polana. Zbigniew Nienacki, Księga Strachów. Raziło słońce. Upał wzmagał się. Z każdą chwilą miałam sucho w ustach i czerwone krążki latały mi przed oczami. Jacek Bocheński, Tabu. A kiedy mówimy o słońcu jako miejscu, w którym szczególnie intensywne jest odczuwanie tego ciała zwanego słońcem, to na przykład możemy sobie znaleźć taki przepiękny cytat. Ci, co musieli chodzić po słońcu, to mieli przerąbane. A my mieliśmy dobrze. I cień, i piweczko.
1: Oho, ho.
0: Marek Kochan, ballada o dobrym dresiarzu. A słońce w znaczeniu ciało niebieskie, cytacik, potwierdziła się nasza głęboka wiara w to, że wokół obcych słońc również krążą planety. Piotr Cieśliński, Aleksander Wolszczan, Kosmos, Gazeta Wyborcza, rok 1995. I wreszcie o ukochanej osobie. Do widzenia moje słońce, Wojciech Żukrowski, Kamienne tablice. Gładził mnie po szyi. Szkoda cię za barkiem. Zbyt piękna jesteś, słońce, aż razisz w oczy. Jarosław Abramow, Neverly, Młyn w piekarni.
1: To takie porównanie dużo pryme z słońcem, tak? Aż razisz w oczy.
0: Aż do przesady świeci ta dama. I jeszcze jeden cytat, bardzo, bardzo symptomatyczny. Moje słońce jest tak cholernie zazdrosne, że aż czasem nie wiem, co mam z nim zrobić. Aż strach odezwać się do kumpla na ulicy.
1: Z życia wzięte.
0: Tak, źródłem tego życia.

0: Дуже мені ця пісня подобається. Сонце навчи мене бути таким і світити усім.
1: Bardzo promienna, jasna piosenka. Wowa zi Lwowa i wszystko jasne jak słońce. Jeszcze garść frazeologizmów ze słownika języka polskiego Polskiej Akademii Nauk. Jasne jak słońce na niebie. Coś całkowicie zrozumiałe, nie budzi żadnych wątpliwości. Rzucać się z motyką na słońce, porywać się z motyką na słońce, znaczy robić co? Chcieć dokonać rzeczy niemożliwej, bo wymagającej środków, których się nie ma. Porwanie za broń byłoby szaleństwem. To byłoby porwanie się z motyką na słońce. Łapać słońce. Ciekawe, że ten zwrot występuje w gwarze żeglarzy. To znaczy mierzyć wysokość słońca nad horyzontem, ale ci, którzy chcą opalić różne części swojego ciała, których zazwyczaj nie opalają latem, również łapią słońce. Szukać plam na słońcu. Cóż to znaczy? Ha! Doszukiwać się błędów, wad, usterek. Niekoniecznie tam, gdzie one rzeczywiście są. Wstać ze słońcem. Rozpocząć na przykład pracę o wschodzie słońca, skoro świt. Pod słońcem, podobnie jak po ukraińsku, znaczy na całym świecie, na całej ziemi. Henryk Sienkiewicz pisał o aktorach tak. Artyści teatralni są najdrażliwszymi ludźmi pod słońcem.
0: А може найвражливішими людьми? Не дражливими такими роздратованими, а такими вразливими, чутливими.
1: Може. Не уйжеть, не оглядать сонця, не побачить більше сонця, то тиле, що. Бути мертвим, не жить. Dzieci moje, śmierć mię ciśnie, jużem bliski mego końca i nie ujrzę tego słońca, które wam jutro zabłyśnie. Franciszek Karpiński. A odwrotnie, ujrzeć słońce znaczy tyle, co urodzić się. Henryk Żewuski. Ja nigdy nie zapomnę Siedmiogrodu. Tam ujrzałam słońce, tam przepędziłam szczęśliwe lata mojego dzieciństwa. No i oczywiście jeszcze raz przypominamy, ktoś ukochany, ktoś będący czyjąś radością, czyimś szczęściem, czyimś słońcem. Wiele jest pieśni na temat żalów matki za synem oddalonym lub zabitym kiedyś na wojnie. On jej sokołem, on jej słońcem, on jej całą pociechą. Władysław Syrokomla. Słońce również występuje w znaczeniu szczęście, dobrobyt. Nim słońce wzejdzie, rosa oczy wyżre. Słońce to światło słoneczne, blask słoneczny, słońce kłuje w oczy, oślepia, słońce pada na coś, zalewa coś. Patrzeć pod słońce, podobnie jak proty słońca, oglądać coś pod słońce, przyglądać się czemuś. Właśnie i wtedy bardzo uważamy na słoneczne promienie. Dzisiejsze słowo dnia w audycji.

0: Lecz czy znajdzie nas?
1: Ale czy znajdzie nas?
0: Lecz, jak wiemy, od ale się znaczeniem nie odróżnia, jedynie rejestrem jest bardziej literackie.
1: I przyspiew.
0: Tyle słońca w całym mieście.
1: Стільки сонця у всьому місті.
0: Nie widziałeś tego jeszcze.
1: Ty jeszcze cього не бачив.
0: Popatrz.
1: Подивися.
0: O, popatrz.
1: O, подивися.
0: Szerokimi ulicami.
1: Szerokimi ulicami.
0: Niosą szczęście zakochani.
1: Несуть щастя закохані.
0: Popatrz, o, popatrz.
1: Подивися, o, подивися. І оце от про несуть щастя закохані, це мій найулюбленіший рядочок в цій пісні. Дуже гарно написано. Niosą szczęście zakochani.
0: Tak, w reklamówkach, w torbach takich na ramieniu.
1: W oczach.
0: Popatrz, o, popatrz, wiatr porywa ich spojrzenia.
1: No i tu, znaczy, ja nie wpewnana, czy to dobry переклад. Вітер відносить їхні погляди, тому що саме слово...
0: Porwać.
1: Tak, ono jest багатозначне.
0: Chwytać gwałtownie i poruszać z miejsca.
1: Тобто раптово щось підхопити і зрушувати так з місця.
0: Wiatr porwał parasol, kapelusz.
1: No wiatr zerwał parasolku albo kapelucha zerwał.
0: Tak, wiatr він такий.
1: Tak, bezkietnik.
0: Ale też porwać znaczy tyle, co uprowadzać, zabierać ze sobą przemocą.
1: No, тобто
0: викрадати.
1: Викрадати. Так, одним словом можна тут перекласти. І маємо ще приклад.
0: Była to kraina, w której zbrojne bandy dla zarobku lub na zlecenia patronów z Kaukazu i Rosji polowały na ludzi i porywały ich dla okupu. Wojciech Jagielski, Wieże z kamienia.
1: Це був край, де озброєні банди заради прибутку або на замовлення покровителів там з Кавказу та Росії полювали на людей і викрадали їх заради викупу.
0: Jeszcze jedno znaczenie tego czasownika – porwać, czyli zachwycać, wywierać na kimś duże wrażenie i wywoływać chęć wykonywania określonych czynności.
1: I to duże pozytywne, prawda, znaczenie. Sprawdę na kogoś silne wrażenie i wyklikaty bażania wykonywać pewne dzieje, tobto zachopluje, może, nie znaję, opera nas porwać, wykonanie jakiegoś artysty porwać.
0: Właśnie, bardzo dobrze, że mówisz o artystach i operze, bo tutaj nie obejdzie się bez przykładu. Na przykład taki przykład. Niech prześmiewcy gadają co chcą, ale tercet pokazał w Ciechanowie kawał dobrej estradowej roboty. Rytmy porywały publiczność, która śpiewała razem z Izabelą.
1: Aha.
0: Tygodnik Ciechanowski, rok 2007.
1: Tercet, to pewno jedycie pro cej gór tercet egzotyczne.
0: Mnie nie porywa, ale...
1: No, rytmy porwały publiczność, тобто rytmy zachopyły publiku. Так,
0: jasne.
1: Зробили дуже сильне враження.
0: Ясно, як сонце.
1: Ну і повертаємося до тексту.
0: Останній перетлумачений верс брзмів: вітер порива їх спойження. Далі. Biegnie światłem w smugę cienia.
1: Witer bierze światłem w smugu cieni.
0: Popatrz, o, popatrz.
1: Podywysia, podywysia.
0: Łączy serca, wiąże dłonie.
1: Win, witer zjednuje serca i związuje ruky.
0: Może nam zawróci w głowie też.
1: Może nam також запаморочить голову. Так, дуже гарно. Завручить в голові. Хтось, найчастіше вона, комусь найчастіше йому, запаморочила голову. І що це означає?
0: No, to oznacza przeszkadzać komuś, zawracać komuś głowę, ale tutaj chodzi o coś przyjemnego. Chodzi o motyle i nienocne w brzuchu.
1: Tak, motylki w żywocie відчувати. Tak, taki stan zakochaności, pierwszy etap любові.
0: I ostatni.
1: Dobrze. Z metelikami może tak.
0: Dobrze, dalej. Dzień, powrotna podróż.
1: Dzień, podróż nazad.
0: Dzień, podanie rąk.
1: Aha, dzień i rukostyskania, tak mnie zdaje. Ale ono tak, znaczy, że podanie rąk, ono zwyczaj poetyczne, a to rukostyskanie, tak jakby my czytali
0: formalno.
1: Jakieś, tak, duże formalne.